Amen. Samo blave vo eve. Bukwe blave vo eni. Samo blave vo ve. Bukwe blave vo eni lea. Ela benan. Ne mado. Dafole. Na dome. O da fole mia totop anigba ma ya tena bena egba mi ja wa ba fika le Africa mi ja wa ba mia ko mia panigba o cho egbeji na mia ponu ti fafa dodo jijipo mia to enye fio ne dukokata samo blavo vone pupu egbanto ama filawo ama wulawo As yao wasu, samu blavo vone, buku yigbanto, anigbani Yehuwa to, America, Russia, veniban, kata afi shafi, mareke medu, asipu ako, ano, avuon, kule mwapo, wawo tweni tukwa, numa tena midi, adese si anote, le disi kia mwela, mi adese le kike katama, eiba anote, Ayen kushan kulakwe chofia jina. Samu blaton. Bukwi wieve. Mule nami komodokwe kuna miya pukbedura. Miya wosye nusale. Miya totoba nigbe. Miya totoba dwe. Samu blaton. Bukwi wieve lia. Anyo. Dodo duakba. Yaba dodo duakba. Fukbekbo. Amofifio. Tudalao. Mi blobe si ava dodo do akpa me kantonia me fila shao samo blaton bukbu wieve de nye dwele wiela ne nye matwe na o o ala bena tonye nye hihi ya me godo Asia yo Australia yo Oceania yo Africa yo fisia fia yego watwe ta fifia mi ja kwani bana potola Kwera. Le Matthew tabla vovo de ke. Unyani sede debo gbedura. Fisa fisi mi la mi chitro lo mi ja tu apaji. Mi ja tu apaji la ba vale. Kye kata ke keme. Matthew tabla vovo de ke. Mi ak do gbeda kle kose le fienisien. Matthew tabla vovo de ke. Bukwe bla vovo ve. Mi ami no chitro kuma khina mi. Tabla vovo de ke eglobena eye nshanu lepwe sike miabia miapo gume eye kristo lepmo pone hamia miao se monu popo lebe mia dese de siade lepwe mau ponu sholo trotagbo amo fifi tu dalao le mau pa mouvu eye nshanu sike miabia lepwe dododa mo kle kosela mi a dogbada kle khoso zan ya mo be mi a note ku ki yo mi khwesela e ke ma mi a khwe la te mi va zan ya mo do fi fi mi ja dogbada le depito katata mi a dogbada le fiota mi a dogbada le kojodo lota mi a dogbada le sewo lota be to gbaje nu ti fafa na gando peji mo to fi ni ya ji ma una to asio peji Opa dudu yona lewo sibe na yu wa dafade kiki ya miya. Ne note zanyama. Amerika ya mauna kwa jikwe. Eye Russia mitok bedura je. Afrika bege jepe. Afrika bege torupe. Afrika banyege. Afrika bejege. Fifia la franse nikmanji. La angle nikmanji. La Nigeria. La jepe ge torupe. La nyege kule jege. Mau kwa kiki ya nedukyo. Eye mau wo dudu na vame. Demi le gbedun da buyawo ela be afaya lo mi ja wa palo ela benade ma o bodudo ma o na khodo ma o na khovu ma o na khofiajo ma o na nye kho agbanlo lokata keke ma no kho pejo o podudu yo na lo sibe yi wa datu kadade yi wa dadrede yi wa gblenu ma o na chotifi lai eye se wo lokata le kiki amun
ame siwo ne nye senatorwo, ame siwo ne nye deputewo, ame siwo ne nye premier ministrewo, kata keke la ma wo ne le wobe ɖoɖowo, wo le ɖoɖo wɔm be yewoa da ƒa ɖi ada dzre ɖi, yewoa gble ma wo ƒe amewo, yewoa gble ma wo ƒe nuwɔwɔ dome la, de se le zãa me eye ba do ɖi, miatɔtɔ ba anyigba, miatɔtɔ ba anyigba, menye ɣedzeƒe miatɔtɔ ba anyigba, anyiehe dziehe, ɣetoɖoƒe miatɔtɔ ba anyigba, tɔwo mɔkpɔkpɔ le miasi miagblɔ be ne nɔ te, aʋa ɖe sia ɖe ne nɔ te, amewuwo ne nɔ te, amefifiwo ne nɔ te, le xixia katã me, dama ɖe le gbe dom ɖa, ela be ga miasu, metso tsitre, miaxɔ miaƒe anyigba la, nu sia nu si ke miabia le gbe dom ɖa me. Nu si ke xɔe se eye la va me na wo na xixia katã ɖe mi le gbe dom ɖa fika wo ɖe ma la afrika mi le gbe dom ɖe ya le ʋenigba mi le gbe dom ɖa ma mawo ƒe ɖoɖo ne dze gɔme mawo ƒe ɖoɖo ne dze gɔme mawo ƒe ɖoɖo ne dze gɔme le xixia katã ke me australia eya xɔ azikpui eye afrika tso nigeria tso eye vi bubu kpata le nigeria papa wo ne trɔ gbɔ papa ʋala tɔwoe viwo mia tɔtɔ ba anyigba la mi do gbe ɖa bena mawo wo ŋutɔ na kpɔ ŋusẽ le xixia me dzi le xixia me dzi ƒetɔ kpɔ ŋusẽ ƒetɔ kpɔ ŋusẽ aƒetɔ kpɔ ŋusẽ ame siwo ne le nuwo tsaka ɖe ŋtsi ame siwo ne le ame fi le ame wu nugbegblẽ la siawo mawo ne zi ɖoɖoe le wo no dese mawo la wɛ nu si ke mi bla le anyigba dzi anɔ bla le dziƒo eme ne miaƒe nutete me ne miaƒe atsakpakpa do gbe ɖa tso fifia miakpɔ tɔtrɔ le afrika miakpɔ tɔtrɔ le nigeria miakpɔ tɔtrɔ le yevu nigba dzi miakpɔ tɔtrɔ le israel miakpɔ tɔtrɔ le ukraine miakpɔ tɔtrɔ le afi sia afi mawo ne xɔ zikpui gba wobe ɖoɖo katã be yewoa trɔ mawo ƒe ɖoɖo me kãtɔ wo nyia fika wo tso mawo ƒe nuwɔwɔ fiawo gbalẽŋlɔlawo kodzoɖolawo wole mawo ƒe asime womate ma gble mawo ƒe ɖoɖo dome le xina xixia o do gbe ɖaa eye ne miaƒe game be miaxɔ xixia ne mawo miatɔtɔ be xixi miatɔtɔ be dukɔe le dɔwɔ ƒe agbalẽta wiade le yesu ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le see dɔwɔwɔta wiade mesio wole amewo wu wole amewo ƒe agbe trɔ eye paulo ɖe mɔ ne be le wɔwɔ dzi dɔwɔwɔta wiade kpokpo wiadrelia ame sia dze paulo kple ameha yime sia yome eye wòdo ɣli gblɔ bena kane ne ame sia wonye mawo dziƒoʋĩtɔ la ƒe dɔlawo wonye ame siwo le agbewɔxɔ mɔgblɔ fia mi eye wòwɔ esia nu keke geɖe ƒe geɖe ya xixia trɔ ta agbo eye mi zi ɖoɖo abe kristotɔwo ene eye mawo mele dzidzɔ kpɔm ɖe mianu o mawo miawo zi ɖoɖo yina bena nuwo le dzi paulo zi ɖoɖo ye yiya ɖe kpoe ɖa ame sia wɔ nu sia ŋkeke geɖe esi wòve dɔme na paulo la egbe le ve dɔme na mi miave dɔme na mi zãa me eve dɔme na mi etrɔ gblɔ na gbɔgbɔ la bena mede se na wo le yesu kristo ƒe nukɔ la me bena na dogo le me miado gbe ɖa zãa me le miaƒe kɔ ɖe sia ɖe me le xixia me amewo le afi ya ame fifi le afi ya de se be na ne dogo ne dogo dogbe ɖa fifia dogbe ɖa.